potrzebuję przerwę, bo będę przeklinał. Daj mi być na fali, daj mi zmienić klimat. Choć podjedziemy w jedno miejsce, tam będziesz szczęśliwa.

Żeś myślał!

0: FM. Come on, live.
1: Props and bangers.
0: Same. Hit.
1: Kiss FM.
2: Kiss FM.

promocja. Nothing beats the Radio Kiss FM audition. Nic nie przy...

studiu wolne miejsca. I może czekają właśnie na ciebie. Zgłoś się na casting radiokiss.fm. Radio Kiss FM. Drops and Dangers. Yes. Autopromocja.

Kierowcy w Krakowie, noga z gazu na czwórce w stronę Katowic. Po ostatnich utrudnieniach lepiej zachować czujność. Z kolei w Poznaniu szczególną uwagę warto zwrócić na węzeł Poznań-Krzesinę i dojazd od strony Kórnika. A w Warszawie uważajcie na S8 i w okolicach węzła Konotopa.

rana w Polsce mamy pogodowy miszmasz, zwłaszcza jeśli chodzi o temperaturę. Ona różni się w każdym zakątku naszego kraju, na przykład w Kielcach, gdzie jest najchłodniej. Temperatura wynosi nie więcej niż 9 stopni. Najcieplej będzie z kolei na zachodzie kraju. Dla przykładu w Wielkopolsce i na Śląsku termometry wskazują od 14 do nawet 17 stopni.

0: FM. Nagraj głosówkę, pokaż nam swój vibe i może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Zgłoś się na castingradiokiss.fm.
1: Radio Kiss FM.
0: Drops and bangers.
1: Yes.
0: Autopromocja.

0: To są newsy na ósmą. Marcin Sikora, zapraszam. Zaczynamy od smutnej informacji. Nie żyje Wanda Traczyk-Stawska, bohaterka, żołnierka Powstania Warszawskiego, honorowa obywatelka Warszawy. Miała 99 lat. Zmieniamy temat. Brak lekarzy i wstrzymanie przyjęć. Szpital specjalistyczny numer 1 w Bytomiu wstrzymuje od dziś planowe i nagłe przyjęcia na oddział chorób wewnętrznych. Placówka od wielu miesięcy zmaga się z problemami finansowymi. Teraz doszły braki kadrowe. Tymczasem warszawskie urzędy pracują dłużej. To przez duże zainteresowanie zastrzeganiem numerów PESEL po wycieku danych pacjentów z firmy MyDoktor. Procedura trwa kilka minut, mówi Magdalena Borek z Urzędu Dzielnicy Bielany.
1: Wydłużamy godziny pracy urzędu i będziemy pracować do godziny 18. W czwartek też.
0: Zastrzeżenie numeru PESEL możliwe jest też w aplikacji mObywatel.
2: Uwaga kierowcy! Między Ostrowią Mazowiecką a Warszawą na odcinku S8 zablokowano prawy pas w kierunku Warszawy. Z kolei na Łódzkiej A1 między węzłami Piotrków Trybunalski, południe i zachód zamknięto prawy pas w kierunku Gdańska. Ruch odbywa się dwoma pasami.

wiadomość dla tych, którzy wczoraj jeszcze chodzili w krótkim rękawie. Dzisiaj może się przydać coś więcej. Po ostatnich upałach przyszło konkretne ochłodzenie. W wielu miejscach będzie tylko kilkanaście stopni, a w najcieplejszych regionach temperatura dojdzie do około 20 stopni. Do tego sporo chmur i miejscami deszcz. Najbardziej mokro może być na południu i wschodzie kraju. Na północy również spodziewajmy się sporego zachmurzenia.

0: nagrań głosem radia Kiss FM. Wejdź na casting.radiokiss.fm.
1: Piszę do ciebie, śpisz.

0: Radio Kiss FM.
1: To są newsy na dziewiątą. Marcin Sikora, zapraszam. Kolejne 12 osób rannych w wypadku autokaru na Węgrzech wróci dziś do Polski. Poinformował o tym wieczorem rzecznik rządu Adam Szłapka. Pacjenci przylecą dwoma samolotami lotniczego pogotowia ratunkowego. 2 lata utrudnień czekają kierowców w Łodzi na trasie WZ tuż przy Atlas Arenie. To przez budowę tunelu kolei dużych prędkości. Powstanie tam jedna z komór, mówi przedstawicielka wykonawcy Dagmara Zalewska.
2: Na trasie tunelu KDP zaplanowano łącznie 5 takich obiektów. Będą one pełnić funkcję wyjść ewakuacyjnych.
1: Tunelem w przyszłości pojadą pociągi z Warszawy do Poznania oraz Wrocławia. Paraliż lotniska w Katanii okazał się wyjątkowo kosztowny. Włoska organizacja biznesu wyliczyła, że turystyka straciła na tym aż 22 miliony euro. Lotnisko było zamknięte przez 8 dni z powodu aktywności wulkanu Etna.
3: W tej porze kierowcy w Małopolsce mogą mieć problemy nie tylko w Krakowie. Na obwodnicy Szczurowej zderzyły się o poranku 2 samochody, a 2 osoby zostały poszkodowane. Na miejscu nadal mogą pracować służby. Kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami w tym rejonie. Bądźcie czujni i zdejmijcie nogę z gazu. Parasol dziś może nam się przydać, bo sierpniowe lato urządza nam mały pogodowy rollercoaster. Przez Polskę przejdzie dynamiczny front, będzie sporo chmur i deszczu, miejscami także gwałtownych opadów. Najchłodniej ma być nad morzem, w Gdańsku i Olsztynie termometry wskażą 19 stopni, w centrum i na wschodzie od 20 do 22 stopni. Najcieplej ma być na południu.

0: Props and bangers.
1: Poznajmy się trochę.
2: Hello
1: everybody.
0: Hey, what's up?
1: Odezwij się do nas. Powiedz, gdzie nas słuchasz, co właśnie robisz i jak mija ci dzień. Wyślij nam DM. Nagraj głosówkę. Co tylko chcesz.
0: Yes.

0: robota jest.
1: Teraz możesz zostać naszym nowym DJ-em. Nagraj głosówkę, pokaż nam swój vibe i może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Mamy w studiu wolne miejsca i może czekają właśnie na ciebie.
2: Czas zaszpącić coś mocnego.
1: Zgłoś się na casting radiokiss.fm. Radio Kiss FM. Drops and Bangers. Kiss. Autopromocja.

0: To są newsy na 10. Marcin Sikora, zapraszam. Udało się już zidentyfikować wszystkie ofiary śmiertelne wypadku na Węgrzech. To jednak nie znaczy, że zostaną szybko sprowadzone do kraju. Procedury są długotrwałe, tłumaczy wiceminister spraw zagranicznych Wojciech Zajączkowski.
1: Najpierw ciała powinny być wszystkie zidentyfikowane, później akt zgonu. Później musimy przekonać kolegów węgierskich, mają dość śrubowane w tym względzie wymogi.
0: Dlatego trudno konkretnie określić datę. Teraz utrudnienia na kolei. Na trasie do Zakopanego został wstrzymany ruch między Chabówką a Rabą Wyżną. To po śmiertelnym potrąceniu 66-letniego rowerzysty. Owady podróżują na gapę. Według badań globalny transport sprzyja rozprzestrzenianiu się gatunków. Dodatkowych pasażerów wozimy w ciężarówkach, samolotach czy na statkach.
2: W Warszawie zwalniamy na S8, w Krakowie na drodze krajowej 94, a we Wrocławiu na A4. Wszędzie trwają prace i zwężenia. Na Śląsku wolniej jedzie się A1 między Knurowem a Gliwicami. Z kolei w Olsztynie i okolicach utrudnienia mogą wystąpić na drodze krajowej 59. Środa nie wszędzie będzie łaskawa. W północnej, centralnej i zachodniej Polsce mogą pojawić się burze, a wraz z nimi ulewny deszcz oraz silny wiatr. W porywach do 60 km na godzinę. Na szczęście niecała Polska dostanie dziś pogodową burę. Na Podlasiu, wschodnim Mazowszu, na Warmii i Mazurach, Lubelszczyźnie, Podkarpaciu i w większości Małopolski będzie pogodnie i sucho.

0: Radio Kiss FM szuka nowego głosu.
1: Ej, ale zero midu. Tylko czysty radiowy vibe.
0: Wejdź na casting radiokiss.fm.
2: Casting radiokiss.fm.

0: Kiss FM.
1: To są newsy na 11. Natalia Kuśmierz, zapraszam. Co najmniej 700 osób ewakuowano z powodu pożarów lasów w hiszpańskiej Estremadurze. Ogień zmusił mieszkańców 10 wsi do opuszczenia domów. W tym roku pożary w Hiszpanii strawiły już ponad 240 tysięcy hektarów lasów i nieużytków. Wracamy do kraju. Z kanału Gliwickiego od soboty wyłowiono prawie 1,5 tony śniętych ryb. Powodem jest pojawienie się tam złotej algi. Służby cały czas działają w tym miejscu, mówi Linda Hoffman z Wód Polskich.
2: Kontynuujemy właśnie nasze rejsy kontrolne, patrole interwencyjne od strony wody i lądu.
1: Wyłowione śnięte ryby to przede wszystkim sandacze, leszcze, karpie i karasie. A tegoroczne upały są wyjątkowo groźne dla ptaków w miastach. Do ośrodka w Piotrkowie trafiło ponad 400 piskląt. Młode wyskakiwały z przegrzanych gniazd. Eksperci przypominają, że ptakom pomagają tereny zielone i budki lęgowe.

Temperatury w całym kraju będą dziś mocno zróżnicowane. Najchłodniej ma być nad morzem. W Gdańsku i Olsztynie termometry wskażą 19 stopni. W centrum i na wschodzie zobaczymy od 20 do 22 stopni. Natomiast na południu będzie najcieplej. W Katowicach będą to 24 stopnie, w Krakowie 25. Na zachodzie, w Wielkopolsce oraz na Dolnym Śląsku temperatury zbliżą się do podobnych warunków.

nagraj głosówkę, pokaż nam swój vibe i może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Zgłoś się na castingradiokiss.fm. Radio Kiss FM. Drops and bass.

0: Radio Kiss FM.
1: To są newsy na 12. Natalia Kuśmierz, zapraszam. Szpital specjalistyczny nr 1 w Bytomiu zawiesił działalność oddziału chorób wewnętrznych. Powodem jest brak lekarzy. Placówka zapewnia, że problem nie wynika z braku pieniędzy ani zadłużenia, mówi Aleksandra Giczewska ze szpitala.
2: Przyczyną obecnej sytuacji nie są zatem zaległości w wypłacie wynagrodzeń, lecz ograniczona dostępność personelu lekarskiego. Szpital na bieżąco reguluje wynagrodzenia.
1: Od dzisiaj pacjenci tego oddziału są wypisywani do domu. Po informacji o pumie w okolicach Wałbrzycha zbierają się sztaby kryzysowe. Lasy Państwowe zalecają ostrożność, a służby apelują o spokój i jeżeli zauważymy zwierzę, to koniecznie należy zadzwonić pod numer 112. Na granicy z Czechami zatrzymano ponad 22 tysiące zabawek bez wymaganych certyfikatów. Przedmioty warte ponad 1 000 000 zł miały trafić do sprzedaży w automatach. Towar był niskiej jakości i nie spełniał wymaganych norm.

Pogoda w Europie mocno się zmieni. Przez północną i wschodnią część kontynentu przejdą kolejne strefy opadów. Synoptycy ostrzegają przed podtopieniami i gwałtownymi wezbraniami rzek. Deszcz nie ominie też Polski. Dziś będzie sporo chmur, ale pojawią się też przejaśnienia. Miejscami popada, lokalnie może zagrzmieć. Najwięcej deszczu będzie na północy i krańcach południowo-zachodnich.

0: FM.
1: To są newsy na 13. Natalia Kuśmierz, zapraszam. Kolejne osoby ranne w wypadku autokaru na Węgrzech wrócą dziś do kraju. Wszyscy wylądują na lotnisku w Podrzeszowskiej Jesionce. Potem trafią do 3 szpitali, potwierdza wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
2: Te osoby trafiają na oddziały ortopedyczne, chirurgia ogólna, ale jest pacjentka, która będzie przetransportowana na oddział chirurgii szczękowej.
1: Wojewoda potwierdziła też, że wszystkie osoby, które zmarły w tym wypadku, zostały zidentyfikowane. W Chorwacji zatrzymano Ukraińca podejrzanego o udział w wysadzeniu gazociągu Nord Stream. Do zdarzenia doszło 4 lata temu. Według prokuratury mężczyzna jest wyszkolonym nurkiem, którego podejrzewa się o sabotaż. Powracamy do kraju. W pierwszej połowie roku firmy wynajęły w Polsce 3,5 miliona metrów kwadratowych magazynów. To o 20% więcej niż rok wcześniej. Popyt rośnie, a odsetek pustych magazynów spadł do prawie 6%.

0: promocja.
1: Ej, typie, robota jest.
0: Teraz możesz zostać naszym nowym DJ-em. Nagraj głosówkę, pokaż nam swój vibe i może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Mamy w studiu wolne miejsca i może czekają właśnie na ciebie.
2: Czas zaszpącić coś mocnego.
0: Zgłoś się na casting radiokiss.fm. Radio Kiss FM. Drops and Dangers. Kiss. Autopromocja.

FM Audition. Nic nie przebije castingu do radia Kiss FM. A teraz możesz zostać naszym nowym DJ-em. Nagraj głosówkę, pokaż nam swój vibe i może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Mamy w studiu wolne miejsca. Wow. I może czekają właśnie na ciebie. Zgłoś się na casting radiokiss.fm. Radio Kiss FM. Drops and Dangers. Kiss. Autopromocja.

0: końcu. Szczęśliwym bez wstydu na trochę płyn. 3, 2, 1, go!
1: Radio Kiss FM. To są newsy na 14. Natalia Kuśmierz, zapraszam. Na lotnisku Wiesiące wylądował kolejny samolot z Polakami poszkodowanymi w wypadku autokaru na Węgrzech. Dzisiaj do kraju ma wrócić łącznie 12 osób, które trafią do rzeszowskich szpitali, a w węgierskich placówkach medycznych pozostaje jeszcze 5 osób. Nauczyciele grożą protestami w nowym roku szkolnym. Planowana na ostatni dzień sierpnia manifestacja to dopiero początek. Później możliwe jest zaostrzenie protestów, mówi Urszula Woźniak z ZNP.
2: Wszystko może się wydarzyć, byle nie narażać nauczycieli na odpowiedzialność. Mogą nie brać godzin ponadwymiarowych.
1: Nauczyciele żądają większych podwyżek. Zaglądamy jeszcze na plażę. Większość kąpielisk nad Bałtykiem jest otwarta, ale w województwie zachodniopomorskim wciąż obowiązuje zakaz wchodzenia do wody. Czerwone flagi powiewają w Ustroniu Morskim czy Mielnie. Ratownicy przypominają, by przed kąpielą sprawdzać oznakowanie na plaży.

0: FM. Nagraj głosówkę, pokaż nam swój vibe i może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Zgłoś się na castingradiokiss.fm.
1: Radio Kiss FM.
0: Drops and bangers.
1: Yes.
0: Autopromocja.

0: są newsy na 15 ula Harciarek. Zapraszam. Zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku postawiła węgierska prokuratura kierowcy autokaru. Do śmiertelnego wypadku doszło w niedzielę. Zarzuty usłyszał też youtuber Stew, dotyczą rozpijania nieletnich i czynów o charakterze seksualnym z małoletnimi. A teraz plusy posiadania własnej firmy to, jak mówią mikroprzedsiębiorcy, swoboda i brak szefa, ale jest też i ciemna strona, mówi prezes Krajowego Rejestru Długów Adam Łącki.
1: Z naszego badania wynika, że co piąty z nich pracuje 7 dni w tygodniu, często do późna w nocy, a prawie co trzeci nie może pozwolić sobie na zwolnienie lekarskie.
0: Co trzeci mikroprzedsiębiorca mierzy się ze stresem. No i na koniec ostrzeżenie, synoptyków wydali alerty przed upałem i burzami.

0: 18. Trzęśnij bez wstydu, yeah. Trochę płynu, yeah. Tego trochę dymu. A się zgubisz, zdarł głos, nic nie mówi. Tylko Jezu Chryste kubi.
1: Ej, turn it up. Radio Kiss FM. Turn it up now. Too hot to skip. Yes.

0: FM.
1: To są newsy na 16. Ula Harciarek. Zapraszam. Nad naszymi głowami w najbliższych dniach latać będą samoloty NATO, ale spokojnie, to tylko ćwiczenia. Będzie można zaoszczędzić trochę kasy, bo rząd podniósł próg podatkowy. Osoby, które zarobią do 150 tysięcy złotych, zapłacą niższą stawkę PIT, a z kolei najbogatsi przedsiębiorcy zapłacą wyższą stawkę CIT, mówi minister finansów Andrzej Domański.
2: Nie może być tak, że to klasa średnia na swoich barkach musi nieść całość ciężaru związanego chociażby z rosnącymi nakładami na bezpieczeństwo, rosnącymi nakładami na obronność.
1: Niższy podatek PIT może dać ponad 3000 zł oszczędności rocznie. A na koniec AI, która ocenia nas na podstawie rysów twarzy. Często jej oceny zgadzają się z ocenami ludzi.

0: DJ, turn this one up.
1: Zostań nowym DJ-em Radia Kiss FM.
2: Where you at?
1: Nagraj posłówkę, pokaż nam swój vibe i może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Zgłoś się na casting radiokiss.fm.
0: Radio Kiss FM.
1: Drops and bangers.
0: Yes.
1: Autopromocja. Pop, pop, pop, pop, pop. Disco. X on

0: promocja.
1: Ej, typie, robota jest.
0: Teraz możesz zostać naszym nowym DJ-em. Nagraj głosówkę, pokaż nam swój vibe i może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Mamy w studiu wolne miejsca i może czekają właśnie na ciebie.
2: Czas zaszpącić coś mocnego.
0: Zgłoś się na casting radiokiss.com.

0: Ewa Pasierbiewicz, zapraszam. Przed nami parę dobrych okazji na spędzenie sierpniowych wieczorów w Warszawie. Zaczynamy już dziś. Na torze wyścigów konnych Służewiec działa bezpłatne kino samochodowe. O 20.30 na ekranie Sami swój początek. A za tydzień, 26 sierpnia, w tym samym miejscu Samotność w sieci. Film można oglądać z samochodu, a dźwięk odbieramy przez radio. W sobotę natomiast dziedziniec Pałacu Czapskich przy krakowskim przedmieściu zamieni się w parkiet. Od 19.00 w planie muzyka na żywo, DJ i potańcówka pod gołym niebem. Wstęp wolny. 29 sierpnia kolejna plenerowa potańcówka, tym razem na Ursynowie przy Kajakowej. Start o 17.00, koniec o 21.30. Łapcie letni chill out, póki sierpień jeszcze trwa.
1: To są newsy na 17. Ula Harciarek. Zapraszam i na początek dobry news dla kierowców. Według petrol.pl benzyna 95 w ciągu tygodnia potaniała o 88 groszy, a diesel o 73 grosze. Eksplozja na Kutrze Rybackim w Jastarni. Rannych jest dwóch mężczyzn. Sprawę wyjaśnia policja. Z kolei w Wałbrzychu policja szuka pumy. Zwierzę pojawiło się na zdjęciu z fotopułapki, mówi Marcin Szewczak z Centrum Zarządzania Kryzysowego.
2: W tej chwili patrole policji są już zadaniowane do patroli w rejonach niezurbanizowanych i powiatu wałbrzyskiego i miasta Wałbrzycha w tym rejonie, w którym teoretycznie to zwierzę mogło się pojawić.
1: Służby apelują o ostrożność. A na koniec Węgry, gdzie znów zrobi się naprawdę gorąco. W najbliższych dniach może być nawet 37 stopni.

Mamy w studiu wolne miejsca. I może czekają właśnie na ciebie. Zgłoś się na casting radiokiss.fm. Radio Kiss FM. Drops and Dangers. Yes. Autopromocja.

0: to są newsy na 18:00. Ula Harciarek. Zapraszam. Kolejni Polacy ranni w wypadku autokaru na Węgrzech wracają do Polski. Do rzeszowskich szpitali trafiło dziś 12 osób. Tej nocy może być niespokojnie w pogodzie. W pasie od Dolnego Śląska po Lubelszczyznę może zagrzmieć. I właśnie w związku z burzami w czterech regionach wysłano alert RCB. A teraz lecimy na Księżyc, a dokładniej lecą prace dwójki polskich artystów, architekta Daniela Libeskinda i malarki Darii Solar.
1: Obraz nazywa się Więź, przedstawia młodą dziewczynę z koniem. Ta więź między człowiekiem a zwierzęciem jest zachowana.
0: Sposób zapisu na specjalnych nośnikach ma umożliwić odczyt prac obcym cywilizacjom. No i na koniec schodzimy na ziemię i sprawdzamy najpopularniejsze imiona nadawane dzieciom. W pierwszym półroczu tego roku w topce były Zofia i Nikodem.

0: muito. Trzęśnij bez wstydu, yeah. Trochę płynu, yeah. Tego trochę dymu. A się zgubisz, zdarł głos, nic nie mówi. Tylko Jezu Chryste kubi.
1: Radio Kiss FM szuka nowego głosu. Wejdź na casting radiokiss.fm.
2: Casting Radio Kiss FM.

Autopromócia. Zostaň novým DJ-em Rádia Kiss FM. Nagraj bosúvke, pokáž nám svoj vibe i môže to vlastne ty dołączyć do našej ekipy. Zgłoś się na casting radiokiss.fm. Radio Kiss FM. Drops and bangers. Yes. Autopromócia.

swój vibe. I może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Zgłoś się na castingradiokiss.fm. Radio Kiss FM. Drops and bangers. Yes. Autopromocja.

0: Ej, no dawaj!
1: I zgłoś się na castingradiokiss.fm.
2: Zakoduj.
1: castingradiokiss.fm.
3: Kolejny film włączyłem, żeby kłamać, że coś robię. Kolejny mecz, bo niby śledzę wszystkie ligi. Tak tracę dni i wydzierają mi je moje fobie. Czemu wczoraj siedząc sam poczułem, że spędzam czas z nikim? Ta skóra nie poznała ciepła, albo już nie pamięta. Czas morderca potrafi wszystko zjednać. Myślała, że jest kolejna. Ja myślałem, żeby uciec gdzieś, gdy światło jest czerwone jak Amsterdam. Jedno za drugim jak sztafeta. Uwierzyłem, że chociaż na kwadrans dam sam radę wzbić się, no i nie spaść. Chwilę odczekać, bez handli na powiekach. Powstać jak Mordechaj i nie myśleć o tych echach.

czuję, że coś tracę, gdy siedzę w piątek na chacie. Wszystkie te braki tłumaczę, że po prostu jest inaczej. To nie opowieści z Narni, żebym chował się po szafach. Jak nie dźwigam, to wjeżdża pregaba, jakoś od lata.

0: Mam twarz do nieba, mam tym więcej siły w sobie, im bardziej mnie ono zlewa.
1: Kiedy nocą patrzę w niebo, to wydaje się daleko stąd gdzieś.

0: powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Radio Kiss FM Warszawa.
2: Eu sei que tu gosta da fruta, mas essa é diferente.

0: promocja.
1: Ej, typie, robota jest.
0: Teraz możesz zostać naszym nowym DJ-em. Nagraj głosówkę, pokaż nam swój vibe i może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Mamy w studiu wolne miejsca i może czekają właśnie na ciebie.
2: Czas zaszpącić coś mocnego.
0: Zgłoś się na casting radiokiss.fm. Radio Kiss FM. Drops and Dangers. Kiss. Autopromocja.

0: Radio Kiss FM szuka nowego głosu.
1: Ej, ale zero midu.
2: Tylko czysty radiowy vibe.
0: Wejdź na castingradiokiss.fm.
3: Casting.

Może to właśnie ty dołączysz do naszej ekipy. Zgłoś się na casting radiokiss.fm. Radio Kiss FM. Drops and bangers. Yes. Autopromocja. Same hity. Radio. Kiss.

końcu. Trzęśnij bez wstydu, trochę płynu, do tego trochę dymu, a się zgubisz. Zdarł głos, nic nie mówi, tylko Jezu Chryste, Kubi. News FM, drops and bangers. Radio